0: života vierskych zajednica.
1: DJ Šošo. Samo na valovima Radio Rijeke.